0: Summer.
1: Best Muska!
2: Prišla Muska!
3: Narodna Muska!
2: In
4: Party Muska!
2: Staj!
5: To je Best FM.